0: Energy.
1: Zadawaj mi cicho, często naj mi cicho, eyes on me, mi cicho.
0: It's music only. Shakira und Burna Boy.